0: more je belase. Aké je naše more?
1: Najbelasejšie na svete.
2: Naše more belase.
3: Belase.
2: Belase.
3: Belase.
2: Belase. Belase.